0: pa Vigor, imamo torej Mambo Kingse ali grupo Vigor, vi poklikate, mi zavrtimo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.